starają. Zajesz u niedzielu na kemszach, sem wiriwych w pomierach żonu a muži rozbuczuł. Ale nie sem so tak dere czu. Predowanie nie jest so mi radziło. A netko zmeja moje wódzki runie tel, jako moje posledne pomiatku. Po obiedzie sem so lenu, wódzy nasz wuspio, a se wusnu. Stanu, jac nie sem. Jeszcze do nespora sem wudychał. Netko mi tyś swita czorle je tu tak wusko, o mój Bożo. Czorlach chcu so obmoczyć? Zmeju da mirny w odpoczynk? Bola najcze tolerans, sztu mnie krowu niesy. So chce so sus od ze mną wujednać, nech je. Cza żywie na nie mi rade widział. Ale so mi tyś marle na poslenu cześćwo pokazuje. Zwony zwonia. Najwieczy czas so otuczu. Mam służbu. Marioneta. Wona nyga. Wona skończnie zaso nyga. Nie trzeba ją zromadziznu odprawić. Nazbożo. Szako su szitkie podłożki iżo wuciszczane. Na biegu paperu nic na tajku szirojtu znowa w używaniu. To nie by ważności wiece odpowiedowało. Sekretarka je wolożena. Po dnia jeszcze przyjotowała. A potem je domownik zazwonił. Bije szrubik przyczanu, a so przy tym odsunu. Szrubik siedzi się na to krucze. Woła na żeldeś. Jako so przed dwiema legislaturnymi periodami nichtu jace k wolbam staju nieju, je so domownik na znatego klankotwarca w obrociu. Nie możach u tola prynęła sekretara a lud przeswabić. Klankotwarc je skończnie muż wysoku figuru stworił, kotruż możesz wodaleka posłużywać. Domownik je nadok przerzał przedsedu klanku przed każdym ważnym posiedzeniem na jeho jeje miestno sadzić, szrubiki przeprówać, a w prawym wokomiku wuradziowania na knefel stłuczyć. Cała procedura w obzamknieniu je so naraz zmieniła. Nikoci so dredziwachu, ale woleneho nie masz do praszenia stajeć. Wszako wun przyposkuje. Szczertnie, a mirne. A gdy się trzeba, samo wodkiune, albo przynygnie. Domownik a sekretarka staje w bieskończnych składach zariada, goma ze starych czasu namakałej. Tun namaza staje na przekrucze siedziaczy szrubik. A hizo hiba się sosho po zwuczynym waśniu. Tak rozbudzać sam może polityka być.